0: coaches. Timothy Tundu. Tundu.
1: Oh, Di Coco. Coco Di Coco. Christophe Banyakwa. Okometa Timba Konima.
2: Shimalenga Manga Cheba.
1: Andele, Andele.